Sred zime ne rabiš klime, sred poletja ne rabiš gretja, rok pa rabiš skos. Radio ena rok, 100% rok.